0: Classic music. Classic music.
1: Radio 47. Kilifi, Lamu, Tana River.
2: Radio 47. Hapa ndipo.
3: Ni mtaka chime ya mukiboda chime ya mwambeni chime ya wantu wajwana jobas majan majan niko ndani ya Radio 47 Tanariva mzima hoi kipini itsowe ozi vumbwe kulesa kurara bilisa hapa ndipo.

0: WhatsApp. Halo, habari asubuhi.
1: Salama.
0: Mimi naitwa kwa Bridge Gabriel, niko na DJ Davot na kukoli kutoka Bonga Live Radio, Radio 47. Hapa ndipo tunaongea na nani?
1: Naongea na Masi ya Regae.
0: Masi, uko wapi sweetheart?
1: Niko Lodwa.
0: *216# hash, mambo namna gani huko? Tupe shuhuda mama.
1: Nimechangamka mara tano.
0: Mara tano, ehe.
1: Imenipea 14K box number 5.
0: 14K box number 5. I love it, I love it. Na ni *216# hash, unashuka na ayo pale. Ukisha dial namna hii, list ya box sita zitaletwa. Fungua na 20 baba bounce ambayo iko pale ndani na kwani ya kwako. Alafu tutacheza na bonus za shilingi 10,000. Joseph Mukambi, Gregory Lagat.